Ebetele sina kokere tuma ndi 5.6 kira koni eseli kola mi ala kuzwa prima programe kuso ni mzwa le ne varikane. Ebetele sina mbo ufa kuri zaki 0662530888 SMS line kisix 6222.